wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Radio Impuls.
1: Chihuahua.

0: is, who knows?
1: Radio Impuls.
2: Dziś czwartek, to 9 dzień lipca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
4: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
5: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
4: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
5: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
4: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
5: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
4: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
5: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
4: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
3: Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75.
2: Oj, rześki poranek, rześki, najbardziej rześki dzisiaj w Polsce to w Zakopanem, 8,5 stopnia ledwie, ale za to bardzo ciepły w Kołobrzegu, 17,1 stopnia. Proszę, proszę. Co czeka nas w ciągu dnia? No będzie cieplej oczywiście. Nie wszędzie temperatura przekroczy 20, ale no umówmy się, że to będzie granica, której trzymać się będziemy. Czeka nas zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu. Uwaga, znów pojawić ma się dość silny i porwisty wiatr. Ostrzegają przed nim synoptycy. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda, większa swoboda. A pogoda jaka jest, każdy widzi i słyszeliście przed chwilą, co nas czeka. Upały mają podobno wrócić, a ja gorąco polecam nasze poranne spotkanie. Marek Moc, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A dziś czwartek, czwarteczek, czwartunio. Przypomnę, do weekendu coraz bliżej. Słońce wstało już, choć nie wszędzie to widać. Zrobiło to 26 minut po godzinie czwartej. 4 minuty przed 21 będzie nam znikać za horyzontem, a dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 17 minut. Czy dzień będzie miły? Na pewno dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Weronika, Sylwia, Zenon, także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Wszystkiego dobrego. No, piękna lista dzisiaj ciekawych imion. A jeśli chodzi o nietypowe święta, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Niektórzy się zastanawiają, swoją drogą, po co zmieniać coś, co działa. No, a może to będzie moment, że coś was zainspiruje. Pamiętajcie jednak, żeby wyjść nieco wcześniej, jeśli chcecie do pracy iść inną drogą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj, no, upałów nie będzie, to jest pewne. Nie będzie też komfortu termicznego, bo w najcieplejszym momencie dnia zobaczyć mamy 18 stopni, tak przynajmniej będzie w Puławach, 19 jutro, ale za oknami pochmurno. Przelotne opady deszczu. Do tego bardzo silny i porwisty wiatr. Tak będzie również jutro, niestety. No i zapowiedzi na weekend na razie też nie są zbyt miłe.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na to, co ciekawego działo się na mistrzostwach świata w piłce nożnej minionej doby.
1: Nic, bo to był dzień przerwy. Jedyny zresztą. Dzisiaj wszystko wraca do normy, czyli do gry wrócą zespoły Francja-Monako, a jutro Hiszpania spotka się z Belgią. Norwedzy na razie odpoczywają, pomimo tego, że musieli zmienić hotel, bo tam, gdzie mieszkali, straszny hałas podobno był, jakaś budowa, jakaś ruchliwa ulica, ale teraz są szczęśliwi. Hotel miły, choć droższy, no i trzeba było dopłacić. No ale wiecie, to są mistrzostwa świata.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy Twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Morze pokazało swoją siłę. Polskie Morze Bałtyckie. Oj, podobno wichury i huragany narobiły bałaganu na polskich plażach. Ale mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy. Jaką pogodę szykuje nam dzisiaj los? Sprawdzimy po wiadomościach. Te już za moment. O 7:00 zapraszam.
1: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: O reklamie.
0: Czwartek, 9 dzień lipca, już 7:00. Zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
10: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Miała ochronić swoje oszczędności, a straciła blisko 3000 zł. Mieszkanka powiatu ryckiego uwierzyła mężczyźnie, który zadzwonił do niej i przedstawił się jako pracownik banku. Rozmówca przekonywał, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na dane kobiety i nakłonił ją do wykonania płatności BLIK. Dopiero po zakończeniu rozmowy poszkodowana zorientowała się, że rozmawiała z oszustem. Policja przypomina, prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o przelew, płatność BLIK ani podanie kodów. W razie podejrzeń przerwijmy rozmowę i sami skontaktujmy się z bankiem. A teraz informacja dla osób zainteresowanych służbą wojskową. Jak już podawaliśmy, Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej nadal przyjmuje zgłoszenia ochotników, którzy chcieliby przejść szkolenie w ramach wakacji z WOT. Kolejna edycja rozpocznie się 4 września, ale z rekrutacją nie warto zwlekać. Wojskowe centra rekrutacji znajdują się w Puławach i w Lublinie, ale dzisiaj nasz region odwiedzi także mobilny zespół rekrutacyjny 22. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina. Zatrzyma się w Urzędzie Miasta w Kurowie. Od 9 do 12.30 będzie można dopytać o warunki służby i zasady naboru, a także złożyć dokumenty. A po sąsiedzku w Końskowoli trwają przygotowania do nowego święta róż. Czym tegoroczny harmonogram różni się od poprzednich? Mówi Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końskowoli.
11: Z jednej strony podobnie, bo program jest podobny, ale z drugiej strony na pewno inaczej, bo za każdym razem róże są inne, czy nasi główni bohaterowie, czy nasze główne bohaterki. Kwiaty są różne, pachnące, mniej pachnące, bardziej okazałe, także kwiaty na pewno będą inne, ale program mamy taki sam jak w ubiegłym roku, czyli będzie to dwudniowe święto. Sobota bardziej aktywna, zaczynamy od rajdów różanych, pieszych, nordic walking, rowerowych, zawody wędkarskie, wieczorem zabawa taneczna, a w niedzielę ta część oficjalna, gdzie będziemy wybierać najpiękniejszą różę naszej wystawy.
10: W programie także rodzinny festyn i koncerty, pokazy strongmanów i tańców dworskich. O szczegółach będziemy jeszcze mówić w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. A teraz przechodzimy już do doniesień z kraju i ze świata.
12: Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: A jakie są jego założenia? O tym Kacper Wróblewski.
14: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczujemy my, pacjenci, To jest tego niewiele, przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
7: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
14: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
13: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
12: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
13: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam Michał Radkowski.
12: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
15: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przejdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte wreszcie, Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
16: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO, przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony.
15: Podsumował ten szczyt prezydent Harold Nawrocki.
16: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
0: Na Lubelszczyźnie dziś niezbyt ciepło, 18 stopni dzisiaj, jutro 19, w sobotę już 22, no i potem ma robić się trochę cieplej, ale za to pochmurno, niewielkie przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Jutro może intensywnie dość popadać, niewykluczone, że w piątkowe popołudnie także zagoszczą u nas burze, już teraz ostrzegamy. No i ostrzegamy też przed dość silnym i porwistym wiatrem wiejącym z zachodu i północnego zachodu. To już 9 dzień lipca, dziś czwartek, czwarteczek, czwartuniu, do weekendu coraz bliżej. To informacja dla tych, którzy nie są na wakacjach, bądź też urlopie, dla ludu pracującego. Za chwilę wracamy do dobrego grania.
8: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato, ale też oczywiście o tej porze nie zapominamy o dobrej radzie na dobry dzień. Czas na horoskop. Na początek baran. To jeden z tych dni, kiedy odwaga i zdecydowanie mogą otworzyć przed tobą nowe możliwości. Jeśli od dawna zastanawiasz się nad zmianą lub nowym wyzwaniem, właśnie teraz warto zrobić pierwszy krok. Lew. Dobra energia będzie ci towarzyszyć od samego rana i udzieli się również osobom z twojego otoczenia. Ktoś może poprosić cię o wsparcie lub radę, a twoje słowa okażą się wyjątkowo cenne. I jeszcze ryby. Nie wszystko musi być zaplanowane, aby zakończyło się sukcesem. Czasem najlepsze rzeczy dzieją się zupełnie spontanicznie. Dzień zakończy się miłym akcentem, który pozwoli ci spojrzeć na wiele spraw z większym optymizmem. Dobrego dnia.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Słońce jakby mniej, a miłośnicy opalania czasami korzystają z form sztucznego słońca. Ale pamiętajcie, zaledwie jedna pojedyncza wizyta na solarium podbija ryzyko zachorowania na czerniaka o 20%. A jeśli zaczniecie tam regularnie smażyć się przed 35 rokiem życia, ryzyko rozwinięcia się tego nowotworu urasta do kosmicznych 75%. Dbajcie o siebie kremy z filtrem, nawet w pochmurne dni, bo przecież promienie UV, tak czy inaczej, docierają do ziemi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: Jest czwartek, 9 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę dla Puław. Dzisiaj tutaj termometr wskaże maksymalnie 18 stopni od 11 i trochę później, bo o 19 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc parasol wam się przyda. Wiatr słaby, umiarkowany, a ciśnienie w normie. Tak samo będzie w Końskowoli i Kurowie. W nocy maksymalnie 13 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No, takie sytuacje zdarzają się w wakacje i pojawiają się również takie informacje. Rzecz działa się na Pomorzu. Pewien Szkot wynajął nocleg w Gdańsku. Tam uczestniczył w spotkaniu, no nie ukrywajmy, z sporą ilością alkoholu. Jak się okazuje, obudził się w lesie, 30 kilometrów dalej. Poprosił o pomoc lokalsów.

0: no i ta nadeszła. Policja przyjechała po 2 godzinach, a pan zdecydował się, że jednak sam wróci. 30 kilometrów od miejsca imprezy. Sam w lesie. No, wiemy, że Szkoci to twardy naród, ale jednak z naszymi rodakami raczej nie powinni biesiadować.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę u nas wiadomości, a u nas taka historyczna ciekawostka. 9 dnia lipca w 1877 roku. 877 rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. A tegoroczny Wimbledon powoli zmierza do wielkiego zakończenia.
1: Reklama.
2: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Czwartek, 9 dzień lipca. To w kalendarzach. Na zegarach godzina 8. Pora na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od udanej akcji lubelskich celników, którzy przechwycili płyny do papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy. O szczegółach mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
6: Funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej, wykonując rutynowe czynności na drogach naszego województwa, wytypowali do kontroli samochód dostawczy, którym kierował obywatel Ukrainy. W przestrzeni ładunkowej tego pojazdu ujawnili kartonowe pudła z nielegalnym towarem w postaci 1800 sztuk likwidów do papierosów elektronicznych o pojemności 30 ml każdy. Dodatkowo przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że płyny zawierają w składzie nikotynę. Rynkowa wartość zabezpieczonego towaru to 115 tysięcy złotych.
5: Kierowca odpowie za przewożenie płynów do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przyznał się do winy i zapłacił 20 tysięcy złotych grzywny. Przyszli piloci wojskowi zyskali nowe miejsce do nauki. W Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oficjalnie otwarto nowoczesny domek pilota. To obiekt, który będzie służył podchorążym, instruktorom i personelowi latającemu. Znalazły się w nim m.in. sale briefingowe, pomieszczenia do planowania misji i analiz po lotach, a także zaplecze socjalne, siłownia i sauna. Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych, a większość środków pochodziła z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślają władze uczelni, nowy obiekt ma podnieść jakość szkolenia przyszłych pilotów i lepiej przygotować ich do służby w lotnictwie wojskowym. A teraz podajemy wyczekiwane wyniki rywalizacji, w jaką zaangażowali się rowerzyści z naszego regionu. Puławy zajęły drugie miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jednocześnie były najlepsze w kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców. Wyniki ogłoszono wczoraj w Bydgoszczy. Do sukcesu Puław przyczyniło się 1700 uczestników, którzy wspólnie przejechali ponad 492 tysiące kilometrów, zdobywając blisko 11,5 tysiąca punktów. Nagrodą dla miasta będzie samoobsługowa stacja naprawy rowerów, która wkrótce pojawi się w Puławach. Na razie to wszystkie doniesienia z regionu. Teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński sprawdzą te z kraju i ze świata.
7: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
8: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
7: Witamy Kacpra Wróblewskiego.
8: Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Są za czy przeciw?
9: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
10: Należy natomiast poczekać na konkretne konkretne rozwiązania na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
9: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
11: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
9: Podkreśla poseł Marek Sawicki, w najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
8: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
7: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie dwa dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
8: Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
12: Jeśli się wsłuchać w takie głosy, Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta,
13: you have already basically achieved all the targets.
12: I Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i trzy europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
7: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu jako deszczowy z częściowym zachmurzeniem. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 16 stopni Celsjusza. W dalszej części dnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Wiatr północno-zachodni ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie. W nocy temperatura wyniesie maksymalnie 13 stopni.
0: Czwartkowy poranek, za chwilę wracamy do dobrego grania, a nie wiem, czy słyszeliście, że w 2007 roku po 89 latach w Buenos Aires spadł śnieg. U nas też temperatury nie najwyższe, ale o śniegu na razie nie ma mowy. No to co, coś gorącego do zagrania? Oczywiście, że mamy. Sofia,

0: Czwartkowy poranek to muzyka wybrana na lato. Już w kolejny piątek widzowie na dużych ekranach zobaczą Matta Damona w roli Odyseusza. No a sam reżyser zachwycił się po raz pierwszy, kiedy ujrzał aktora na planie. Ten zdjął koszulkę i no rzeczywiście robi wrażenie. A co jest największym koszmarem filmu kostiumowego? To tatuaże. Bo jak opowiedział prasie reżyser podczas pierwszej przymiarki obsady drugoplanowej, przyszło wielu młodych aktorów i wszyscy mieli jakiś tatuaż, a to oznacza godziny charakteryzacji. Trzeba wszystko zakryć, a potem deszcz, wiatr i kostium i tak je zetrą. No to jest koszmar, to jest koszmar. No cóż, ale na ekranie doceniamy ciężką pracę również charakteryzatorów.
1: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Jak tam wasze podróże wakacyjne? Wszystko zaplanowane? No, w Polsce coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości mamy na drogach szybkiego ruchu. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście poprawia to bezpieczeństwo. Nie wszyscy zadowoleni, ale na przykład w Hiszpanii poszli już o krok dalej. Hiszpania, tam służby drogowe wprowadzają zaawansowane systemy AI i inteligentne kamery. Na razie skupiają się na kontroli ciężarówek i autobusów. Ta technologia pozwala zdalnie odczytać dane z tachografów, sprawdzić, czy kierowca przekracza obowiązkowe limity czasu pracy, czy korzysta z przerw. No i to bez zatrzymywania na drodze. Tak więc zatrzymywane są tylko te ciężarówki, co do których rzeczywiście są spore podejrzenia. AI również śmiało wkracza na drogi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: kubus ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Świeżo tutaj jest!
9: Po reklamie.
10: 19 stopni Celsjusza zobaczymy dziś w Janowcu i Żyżynie, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają tutaj opady deszczu do godziny 10 i potem około 14. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 15 stopni. W nocy maksymalnie 12 stopni.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Czasami się zastanawiam, czy to jest ekonomia, czy pseudoekonomia, bo pojawiła się w sieci taka informacja, że gdyby 10 najbogatszych kolesi na Ziemi nagle straciło 99,9% swojego potężnego majątku, to każdy z nich i tak wciąż byłby bogatszy niż 99% całej globalnej populacji. Trzeba to policzyć, no ale to przynajmniej w moim przypadku mogłoby zająć sporo czasu. A może trzeba zapytać AI?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half-Price.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś czwartek, 9 dzień lipca. Tego dnia urodzili się m.in. Zdzisław Maklakiewicz, znakomity polski aktor, Bon Scott, legendarny wokalista grupy AC/DC, Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, a także Dr. Botwe, niemiecki DJ, muzyk. Ktoś jeszcze coś kojarzy z jego twórczości? Pewnie tak. A my za moment skupimy się na najważniejszych wiadomościach. Startują o 9.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Minęła już godzina 9:00, w czwartek o poranku pora na kolejne wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości. Radia Impuls Dęblin przygotowuje się do inwestycji, która ma lepiej chronić miasto przed powodziami. W ratuszu odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości objętych projektem Wód Polskich. Omówiono zasady wykupu gruntów, odszkodowania i harmonogram prac. Mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące swoich działek, a także umówić się na indywidualne konsultacje z przedstawicielami Wód Polskich. Planowana inwestycja ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dęblina i ograniczyć obszary zagrożone zalaniem, otwierając jednocześnie nowe możliwości rozwoju miasta. Tymczasem w Końskowoli trwają przygotowania do tegorocznego Święta Róż. Choć niedawna nawałnica pokrzyżowała część planów, burmistrz Mariusz Majkutewicz pozostaje dobrej myśli.
9: No w tym roku też była ta nieszczęśliwa sytuacja z tą nawałnicą, gdzie grad niestety uszkodził sporo plantacji. Więc prawdopodobnie może być troszkę mniej niż zwykle, ale postaramy się, żeby było równie atrakcyjnie jak zawsze. I mimo, że sprzedaż wielu produktów do internetu się już przeniosła i kupujemy przez internet, ale jakby kwiaty mają tą zaletę, że pachną i tego przez internet też się nie da przetransportować. Może kiedyś się uda i jest ta niepowtarzalna okazja, żeby właśnie zobaczyć, powąchać, niemalże dotknąć tych kwiatów i wiedzieć, jak się nazywają i kto je uprawia. Także to jest taki moment namacalnego sprawdzenia, co nam się może naprawdę podobać.
8: Święto Róż potrwa przez sobotę i niedzielę. Przyniesie zarówno wyzwania rekreacyjne, jak też festyn pełen atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach będziemy jeszcze mówić, a pełny harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Końskowoli. A teraz lokalny sport. To koniec pewnej epoki w puławskiej piłce ręcznej. KS Azoty Puławy nie przystąpi do rozgrywek Ligi Centralnej w sezonie 2026-2027. Władze klubu poinformowały, że powodem są niewystarczające środki finansowe, mimo wielomiesięcznych prób zapewnienia drużynie dalszego funkcjonowania. Klub podziękował zawodnikom, trenerom, sponsorom i kibicom za lata wspólnych sukcesów. sukcesów, w tym występy w europejskich pucharach. KS Azoty Puławy nie kończy jednak działalności. Zamierza skupić się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Ważnym celem jest także odbudowa seniorskiej drużyny i powrót do ligowej rywalizacji. Jest szansa, że tej jesieni Puławy wezmą udział w rozgrywkach drugiej ligi. Na razie tyle z regionu. Przed nami kraj i świat. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: To pudrowanie rzeczywistości.
5: System po prostu nie działa.
4: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
4: Co na to pacjenci?
10: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, to by się zapisało za tydzień wcześniej i nie byłoby żadnego problemu, a tak, niestety, mamy jak mamy.
11: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
5: Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
4: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
12: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Dzisiaj na termometrach około 17 stopni Celsjusza zobaczymy w Kurowie i Dęblinie, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Około 10 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą krótkie, lecz wyraźne. Dlatego parasol zdecydowanie się przyda. Wiatr dzisiaj będzie słaby, a ciśnienie w normie. W nocy na termometrach maksymalnie 13 stopni.
0: 9 dzień lipca, dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. Inną to nie zawsze znaczy najdłuższą, albo po prostu jest to droga inspirująca. Kto wie? My wracamy do dobrego grania w czwartkowy poranek.
6: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na muzyce się teraz skupimy, właściwie na artystach, bo nie wiem, czy wiecie, zbliża się 30. rocznica wydania Wannabe grupy Spice Girls. No i podobno panie chcą uczcić tę okoliczność przyrody w sposób huczny i wspólny przede wszystkim. No bardzo dobrze, choć nie zawsze powroty do przeszłości bywają dobre. Legendy scen rockowych wydają swoje nowe płyty. Słyszeliście o nowej płycie The Rolling Stones, a także grupa U2 popełniła nowy utwór po 10 niemal latach, bo ostatnią płytę wydali w 2017 roku. Fachowcy dość sceptycznie podchodzą do tego wydawnictwa, bo nazywają to trochę odgrzewanymi kotletami. No nie wiem. Ale wiecie, jak to z muzyką jest. Lubimy te melodie, które znamy. I o to w tym wszystkim chodzi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wpadaj do

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: 19 stopni, tyle zobaczymy dzisiaj na termometrach w Puławach i Końsko-Woli, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie utrzymujące się przez cały dzień. O 10 mogą pojawić się krótkie opady deszczu. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie pozostanie w normie. Noc będzie rześka, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Przy niebie częściowo zachmurzonym.
4: Słuchasz Radia Impuls.

Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Zostajemy jeszcze w temacie muzyki, bo jak się okazuje, w trakcie finałowego meczu Mistrzostw Świata będzie 11-minutowa przerwa. Pierwsza w historii FIFA. Oni to po raz pierwszy sporo rzeczy na tych mistrzostwach robią. Dobra, wystąpią gwiazdy sceny muzycznej i będzie Madonna, będzie Shakira, ale uwaga, pojawiła się też informacja, że na scenie zobaczymy Justina Biebera. Zresztą on sam przekazał tę informację swoim fanom. No to co, czekamy na muzyczny akcent finału Mistrzostw Świata. To wszystko w niedzielę, 19 lipca. No i co? I potem? Potem koniec i przerwa. Na 4

0: Costco. Pokochaj niskie ceny.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Wracamy do dobrego grania po godzinie 10:00. A u nas w programie kilka podpowiedzi, co ciekawego można robić, kiedy pogoda nie zawsze sprzyja wypoczywającym. To wszystko u nas w kolejnej godzinie naszego muzycznego spotkania.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Dziś czwartek, to 9 dzień lipca. Jest 10. Pora na wiadomości.
10: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Już niedługo 3 nowe ambulanse wyjadą na lubelskie drogi. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie wzbogaciło swoją flotę o nowoczesne karetki, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Nowe ambulanse trafią do 2 podstacji w Lublinie oraz punktu wyjazdowego w Annopolu. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny i mają zapewnić ratownikom lepsze warunki pracy, a pacjentom bezpieczniejszy transport. Zakup 3 karetek kosztował ponad 1 900 000 złotych i został sfinansowany ze środków własnych pogotowia. Natomiast osoby, które rozważają służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, nie muszą dziś jechać do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Mobilny zespół rekrutacyjny 22 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina pojawił się w Urzędzie Miasta w Kurowie. Do 12:30 można tam porozmawiać o zasadach naboru, warunkach służby, a także złożyć niezbędne dokumenty. Przypomnijmy, że aktualnie trwa nabór do kolejnej edycji szkoleń w ramach wakacji ZWOT, która ruszy 4 września. A jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, ciekawą propozycją może być film. W puławskim kinie Sybilla czwartek tradycyjnie należy do kinomaniaka. O tym mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza.
11: Tradycyjnie co czwartek zapraszamy na wieczory kinomaniaka. Podziemny krąg wraca do kin po ponad 25 latach od premiery. U nas już 9 lipca. To prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona opowiada o znudzonym, wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzył działający w podziemiu klub walki.
10: Poza kinomaniakiem w wakacyjnym repertuarze nie brakuje premier i filmów dla najmłodszych. O tym przeczytacie na stronie internetowej puławskiego kina. Na razie to wszystko z regionu, a co nowego w kraju i na świecie sprawdzą teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
12: Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dzisiaj Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia.
13: Chodzi o zaprezentowane wczoraj propozycje rządu. Wśród nich jest maksymalny poziom wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę.
12: Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
14: Dzień dobry.
13: Michale, co lekarze o 11 zamierzają powiedzieć szefowej resortu zdrowia?
15: Podzielą się przede wszystkim obawą, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów małych szpitali powiatowych. Tam są teraz największe problemy ze znalezieniem lekarzy. I właśnie te wyższe zarobki dla nich pozwalają wypełnić grafiki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, przypomni dziś jeszcze ich inną propozycję, jak regulować pensje.
16: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
15: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków ministerstwo przedstawiło już w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. wielu lekarzy dzisiaj chce podobnego scenariusza.
13: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
12: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
13: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
12: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
13: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
1: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat. Pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
13: No właśnie.
12: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą 17 stopni Celsjusza w Nałęczowie i Baranowie, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Do godziny 12 możemy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr będzie dzisiaj słaby północno-zachodni. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając 13 stopni.
0: Weronika, Sylwia i Zenon, a także Aleksander czy Joanna świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz od nas najlepsze życzenia. Wracamy do dobrego grania.
2: Radio Impuls.

0: Na początek propozycja z Muzeum Czartoryskich w Puławach do pracowni dokumentacji dziejów miasta, gdzie obejrzycie m.in. wystawy o najnowszej historii Puław. Gdzie? W Domu Aleksandryjskim. Wystawy czynne są wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 17, a teraz coś z zupełnie innej beczki. KS Wisła Puławy szuka chętnych do kobiecej drużyny. Zaproszenie skierowane jest do dziewcząt z roczników od 2011 do 2013, które chcą rozwijać swoje piłkarskie umiejętności i trenować w klubie. W czwartek po 10 dobry czas, żeby to przemyśleć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 388-843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
5: Uczę się włoskiego.
4: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Biedronkę. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Dziś temperatura w Kazimierzu Dolnym i Janowcu wzrośnie maksymalnie do około 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień przewidywane jest całkowite zachmurzenie z opadami około godziny 13. Wiatr północno-zachodni ma być dzisiaj słaby. Ciśnienie pozostanie stabilne. Noc będzie chłodna. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.
3: Słuchasz Radia Impuls.

Kino KDK, czyli w Kozieńskim Domu Kultury, dziś zaczyna wakacyjną przerwę. Z seansami wróci 1 sierpnia. W następną sobotę, 18 lipca, w Bibliotece w Puławach warsztaty. Jak czytać metryki kościelne? Zwracam Wam uwagę na to spotkanie, bo trzeba się na nie zapisać. To zaproszenie dla zainteresowanych poznaniem historii swojej rodziny oraz nabyciem

0: umiejętności przeszukiwania i odczytywania akt metrykalnych, warsztaty genealogiczne poprowadzi Jacek Chojnowski. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie w internecie można znaleźć metryki i jak poruszać się po portalach genealogicznych, by skutecznie wyszukiwać interesujące nas informacje, w jakich językach prowadzono księgi metrykalne w parafiach w okolicy Puław od XVI wieku oraz jak odczytywać zapisy metrykalne w języku łacińskim, rosyjskim i polskim. 18 lipca, warsztaty o 10.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
8: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-

0: Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
0: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zbliżamy się do godziny 11. Wspominałem już dzisiaj o tym, że na zakończenie mundialu wystąpi m.in. Shakira, a ona obecnie wypoczywa sobie nad zatoką Miami Beach na Florydzie. Korzysta z pięknej pogody, no i kąpieli w oceanie. Czego wam sobie życzę, też byśmy tak chcieli.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11, mamy czwartkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
7: Czas na wiadomości. Radia Impuls, Magdalena Krawczak, zapraszam. Szkoła Orląt nadal się rozwija. Wczoraj w Dęblinie oficjalnie otwarto nowoczesny domek pilota. To nowy obiekt Lotniczej Akademii Wojskowej, w którym przyszli piloci i personel latający będą przygotowywać się do lotów. Znalazły się tam sale do odpraw i planowania misji, pomieszczenia do analiz po lotach oraz zaplecze socjalne i strefa odpoczynku. Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych i, jak podkreślają władze uczelni, ma znacząco poprawić warunki szkolenia przyszłych kadr polskiego lotnictwa wojskowego. Smaki regionu, muzyka i rodzinna zabawa – to wszystko czeka na uczestników nadwiślańskich spotkań kulinarnych w Puławach. Już w niedzielę w Parku Czartoryskich będzie można spróbować regionalnych potraw, odwiedzić stoiska producentów oraz wziąć udział w pokazach i warsztatach kulinarnych. Jednym z gości będzie Piotr Lenart, który opowie o tradycjach hodowli rodzimej rasy puławskiej. Nie zabraknie też muzyki, konkursów i atrakcji dla dzieci. Niedzielne wydarzenie potrwa od 12 do 18, a wstęp będzie bezpłatny. Natomiast już w tę sobotę Park Czartoryskich zamieni się w plenerową salę ćwiczeń. Czas na bezpłatne zajęcia jogi.
8: Cześć, nazywam się Wioletta Węgrzynek i mam świetną wiadomość dla wszystkich mieszkańców Puław. Za zgodą Urzędu Miasta Puławy oraz Prezydenta Miasta Puławy zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi na świeżym powietrzu. Spotykamy się w malowniczej części Parku Czartoryskich przy Pałacu Marynki od strony ulicy Kazimierskiej. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach. 11 lipca oraz 22 sierpnia, są to soboty. Rozpoczynamy o godzinie 10, a każde spotkanie potrwa około godziny.
7: Zajęcia poprowadzą instruktorzy z jednej z puławskich sal fitness. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą matę albo koc, wygodne ubranie i butelkę wody. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
9: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
10: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
9: Na linii Kacper Wróblewski.
10: Witamy. Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
11: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
12: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście, natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u. Tu większość parlamentarna, a przynajmniej Koalicja Obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
11: A wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
13: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
11: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat, wybrał nowego prezesa IPN-u.
10: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
9: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
10: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
14: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
9: Dziewiętnaście stopni Celsjusza zobaczymy dziś w Janowcu i Żyżynie, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają tutaj opady deszczu o godzinie 13. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 13 stopni.
0: Przyszła pora, żeby się pięknie wam wszystkim pokłonić i podziękować za wspólnie spędzony poranek. No to kłaniam się nisko, dobrej reszty dnia wam życzę. Marek Moc, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Dzisiaj na termometrach 19 stopni Celsjusza zobaczymy w Kurowie i Dęblinie, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Około godziny 13 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą krótkie, lecz wyraźne. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie w normie. W nocy mieszkańcy na termometrach zobaczą maksymalnie 12 stopni.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
1: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Netto. Pokochaj niskie ceny.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: sobotę. Biedronka.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
4: Właśnie minęło południe, innymi słowy 12. Czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od smutnej informacji dla kibiców piłki ręcznej z Puław. KS Azoty Puławy podaje, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie przystąpi do rozgrywek Ligi Centralnej w sezonie 2026-2027. Jak podkreślają władze klubu, mimo wielu miesięcy starań nie udało się zapewnić środków, które pozwoliłyby drużynie rywalizować na tym poziomie. To jednak nie oznacza końca historii klubu. KS Azoty Puławy zamierza skoncentrować się na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz odbudowie zespołu seniorów. Jest szansa, że już tej jesieni puławscy szczypiorniści wystąpią w rozgrywkach drugiej ligi. I zostajemy w temacie sportu. Nie co dzień można zagrać z medalistą Mistrzostw Świata, ale w 3 wieczory lipca będzie to możliwe w Puławach. Miasto ponownie odwiedza Leszek Kucharski, legenda tenisa stołowego. Zaplanowano 3 spotkania, podczas których będzie można nie tylko porozmawiać, zdobyć autograf i pamiątkowe zdjęcie, ale przede wszystkim stanąć naprzeciw mistrza przy tenisowym stole. Pierwsza taka okazja już dziś w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach między 19 a 21. Kolejne spotkania zaplanowano na kolejne środy 15 i 22 lipca. A na koniec przypominamy, że już w ten weekend Końskowola ponownie zakwitnie różami przed mieszkańcami 29. Święto Róż. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kwiatów i rodzinnej zabawy, mówi burmistrz miasta Mariusz Majkutewicz.
6: Oferta internetowa, też jakby kwestia kolorów, wielkości kwiatów, nie zawsze to oddaje jakby to, jak jest nasze wyobrażenie, jak to wygląda faktycznie. A tutaj na żywo, w tamtym roku było ponad 100 bukietów, każdy oczywiście innej odmiany, więc można naprawdę sprawdzić, co się podoba i co ważniejsze, to jest znaleźć producenta, bo to nie jest tak, że wszyscy uprawiają wszystko. Są wąskie specjalizacje, są licencje, więc gdyby chcieć kupić wszystkie róże, które są wystawiane, to by trzeba było odwiedzić kilkanaście osób, bo na pewno jedna nie ma aż tak szerokiego asortymentu.
5: Przed uczestnikami 2 dni pełne atrakcji, od rajdów i konkursów przez wystawy i kiermasze po koncerty oraz rodzinny festyn. O szczegółach programu opowiemy jeszcze w naszych serwisach lokalnych. A na razie przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
7: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
8: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
7: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
9: Witam, dzień dobry.
8: Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
9: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
10: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, między innymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
9: Tak relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
8: Pellet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny.
7: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2 tysiące złotych, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
8: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
7: Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
0: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami pelletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku pelletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
3: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
0: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
4: Przelotny deszcz i sporo chmur na niebie. Taki scenariusz piszą synoptycy dla Lubelszczyzny na resztę tego dnia. Jutro kontynuować będziemy dzień pod parasolem. Podobna aura ma również być w regionie w sobotę. W piątek temperatura maksymalna będzie wynosiła 18 stopni, w sobotę 21, a w niedzielę 24. No i jeszcze trochę i będzie weekend. Mamy czwartek, mamy 9 lipca. Weronika, Sylwia i Zenon świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego zarówno tym, którzy mają imieniny, jak i tym, którzy obchodzą dzisiaj dzień swoich urodzin. Łukasz Tymków jest z wami za to od tej pory i będę do 17. Dzień dobry.

0: Niedawno składałem życzenie na naszej antenie tym, którzy przyszli na świat 9 lipca, no i oczywiście tym, którzy mają dzisiaj swoje imieniny. A wśród osób, które również urodziły się w tym dniu, jest George Shikley, czyli ktoś, kto opatentował lampę do kamer telewizyjnych, a także windę szybkobieżną. Wśród osób, które przyszły na świat 9 lipca, jest też legenda polskiego filmu Zdzisław Maklakiewicz. W tym dniu urodził się też Tom Hanks, a także legenda słynnych Love Parade i muzyki techno Dr. Motte. Dziś urodziny ma też Mietek Szcześniak, Fred Savage, czyli odtwórca roli Kevina w serialu Cudowne Lata, pływak Paweł Korzeniowski i norweski DJ oraz producent Martin Tunewag. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego i 100 lat.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Do końca dnia na Lubelszczyźnie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 17 stopni w Lublinie do 19 w Puławach. Jutro także będą przydatne parasole, a temperatura wyniesie od zaledwie 16 stopni w Lublinie do 17 w Puławach.
9: Słuchasz Radia Impuls.

Jak już słyszeliście w samo południe w naszym radiu, medalista Mistrzostw Świata w tenisie stołowym, Leszek Kucharski, który zresztą wczoraj miał swoje urodziny, ponownie odwiedza Puławy. Dzisiaj w hali sportowej zespołu szkół technicznych w Puławy

0: szkołach. Między 19 a 21 będzie można zagrać z mistrzem albo po prostu się przyglądać i doskonale się bawić. I jeśli nie zdążycie dzisiaj na to spotkanie, to kolejne zaplanowano na następne środy 15 i 22 lipca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy wakacje, mamy też pierwszą godzinę popołudnia w czwartek. No i wkrótce będziemy mieli również kolejną porcję muzyki wybranej na lato. A na razie czekamy na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Właśnie minęła 13:00, zapraszamy na wiadomości.
9: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Do pacjentów w regionie będą jeździć nowocześniejsze karetki. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie zakończyło zakup 3 nowych ambulansów. Zastąpią one najbardziej wysłużone pojazdy i trafią do 2 podstacji w Lublinie oraz do punktu wyjazdowego w Annopolu. Ambulanse typu B są wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny, mają poprawić komfort pracy zespołów ratownictwa oraz bezpieczeństwo pacjentów. Zakup 3 pojazdów kosztował ponad 1 940 000 zł i został sfinansowany ze środków własnych Pogotowia. Bezpieczeństwo to także kwestia tego, co trafia w ręce konsumentów. W regionie przechwycono nielegalne płyny do e-papierosów, które mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia. O przejęciu nielegalnego transportu mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
10: Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej, wykonując rutynowe czynności na drogach naszego województwa, wytypowali do kontroli samochód dostawczy, którym kierował obywatel Ukrainy. W przestrzeni ładunkowej tego pojazdu ujawnili kartonowe pudła z nielegalnym towarem w postaci 1800 sztuk likwidów do papierosów elektronicznych o pojemności 30 ml każdy. Dodatkowo przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że płyny zawierają w składzie nikotynę. Rynkowa wartość zabezpieczonego towaru to 115 000 zł.
9: Kierowca przyznał się do winy i zapłacił 20 000 zł grzywny. A wczoraj w Bydgoszczy ogłoszono wyniki rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Puławy nie obroniły tytułu. W klasyfikacji generalnej uległy Świdnicy. Zajęły jednak pierwsze miejsce w kategorii miast do 50 000 mieszkańców. A co konkretnie osiągnęli w tym roku puławscy rowerzyści? Niemal 1700 uczestników wykręciło ponad 492 tysiące kilometrów, zdobywając blisko 11,5 tysiąca punktów. Już wkrótce w mieście pojawi się nagroda – samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
11: Nie żyje Bonnie Tyler. Znana brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
12: Jestem.
11: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
12: Tak.
11: I zostaną z nami na zawsze.
12: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache.
13: It's a
12: Ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała piosenkarka, przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
11: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
7: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
8: Ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami dotarło do nas. W powiecie bielskim, lubartowskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i włodawskim mogą takie wystąpić. Lokalnie może spaść nawet do 45 mm deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy twierdzą, że mogą pojawić się również burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwy drobny grad. Jeśli chodzi o burze, to mogą one pojawić się jutro. No przyznam się szczerze, że miałem zupełnie inne plany, jeśli chodzi o to wejście antenowe, ale nie pozostaje nic innego, jak w jedyny możliwy sposób uczcić pamięć Bonnie Tyler. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy słowa tracą moc, mówi muzyka. Nie inaczej będzie też i u nas. To czwartek, 9 lipca. Żegnamy jedną z królowych muzyki.

0: Na świecie są różne rekordy. Teraz będzie może nie rekord, ale na pewno coś, na co zwracamy uwagę. Pan Józef Peruga to najstarszy maturzysta w Polsce. Ma 87 lat. Niestety po raz trzeci nie zdał matury. I jak zwierzył się jednemu z portali internetowych, zapowiada odwołanie od wyników egzaminu. O wynikach egzaminów będziemy jeszcze dzisiaj na pewno mówili przed 16. A już za chwilę skupimy się na sytuacji związanej z pogodą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Wpadaj do Lidla,

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Dziś do końca dnia w Puławach raczej bez przejaśnień, za to możliwy deszcz. I to lokalnie. Może być to deszcz o tak zwanym intensywnym charakterze. Lokalnie może spaść nawet do 45 mm deszczu na metr kwadratowy. Jutro natomiast niewykluczone, że zagrzmi w naszym regionie, a temperatura znów wyniesie około 19 stopni Celsjusza. Weekend z przejaśnieniami, ale również przelotnym deszczem i temperaturą maksymalnie na poziomie 24 stopni Celsjusza w niedzielę.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: wakacje, czas podróży, a nasz sygnał radiowy też wybrał się w podróż i to, uwaga, aż do Finlandii. Tam odebrał go pasjonat dalekiego odbioru stacji radiowych. Nazywa się Jyrki, mieszka kilkaset kilometrów na północ od Polski i od naszego regionu. Udało mu się odebrać nasz program na 97,2 FM. Sprawdziliśmy i rzeczywiście był to fragment poranka, jaki w sobotę 13 czerwca prowadził nasz DJ Marek Moc. Łowcę sygnałów bardzo serdecznie pozdrawiamy, a jeśli nas teraz słyszy, to mamy nadzieję, że tym razem jakość odbioru jest jeszcze lepsza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w

0: punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo, przywitamy godzinę 14, pojawią się u nas najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, a po 14 co nieco o dzisiejszym święcie nietypowym.
1: Reklama.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Czwartkowe popołudnie, pierwsza zmiana, za chwilę wybierze się do domu. Minęła 14, u nas to czas na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości. Radia Impuls. Chwila nieuwagi i awaria sprzętu mogły zakończyć się tragicznie. W gminie Józefów nad Wisłą doszło do wypadku podczas zbioru czereśni. 4 osoby spadły z platformy sadowniczej, gdy w trakcie pracy pękł jeden z jej elementów. Do szpitala z obrażeniami trafiły 3 osoby w wieku od 25 do 53 lat. Wiadomo, że ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak ustalili policjanci, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Służby apelują o ostrożność podczas prac w gospodarstwach i sadach. Pośpiech, zmęczenie czy rutyna też mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. A już w tę sobotę będzie można poćwiczyć jogę pod gołym niebem na dziedzińcu Pałacu Marynki w Puławach, mówi organizatorka Wioletta Węgrzynek.
5: Udział jest całkowicie bezpłatny i zapraszamy wszystkich, zarówno osoby, które już ćwiczą, jak i tych, którzy chcą spróbować po raz pierwszy. Wystarczy zabrać matę, jeżeli jej nie masz spokojnie, może wystarczyć koc. Wygodny strój dopasowany do pogody oraz butelkę wody. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy z jednej z puławskich sal fitness. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność i wspólne, aktywne spędzenie czasu w tak pięknym otoczeniu naszego Parku Czartoryskich. Do zobaczenia.
4: Sobotnie zajęcia rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają przez około godzinę. Kierujcie się na dziedziniec od strony ulicy Kazimierskiej. A już dziś nowe filmowe propozycje przedstawi puławskie kino Sybilla. Co przyniesie ten wieczór kinomaniaka, wyjaśnia Katarzyna Gańska z obsługi widza.
6: Tradycyjnie co czwartek zapraszamy na wieczory kinomaniaka. Podziemny krąg wraca do kin po ponad 25 latach od premiery. U nas już 9 lipca. To prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona opowiada o znudzonym, wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzył działający w podziemiu klub walki.
4: Aktualny repertuar, w którym nie zabraknie także premier i propozycji dla dzieci, znajdziecie na stronie Kina Sybilla. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
7: Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
8: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
9: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu, co również przyjmujemy za dobrą monetę.
8: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Michał Dobrołowicz.
7: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
10: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
3: Do końca dnia w Puławach i okolicach może jeszcze padać deszcz. Chwilami może być on dosyć intensywny. Na jutro synoptycy zapowiadają burzę i ostrzegają, że lokalnie może spaść do 45 mm deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 65 km na godzinę. No i uwaga, możliwy też drobny grad. Jeśli chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie na termometrach do końca dnia będzie 16 stopni, jutro natomiast możemy spodziewać się 19. W Puławach termometr w sobotę wskażą 21 stopni, a w niedzielę 24. Jeszcze dzień i rozpoczniemy kolejny wakacyjny weekend, a jeśli chodzi o wakacyjny czas, to mamy dokładnie 9 lipca i jest to czwartek. Przed nami też całe mnóstwo muzyki wybranej na lato, na którą zaprasza Was teraz Łukasz Dymków.
11: Radio Impuls.

0: Godzinę temu żegnaliśmy Bonnie Tyler, no a świat piłki nożnej żegna również Luka Modricza, który, przypomnijmy, w 2018 roku zdobył złotą piłkę i skończył wtedy trwającą dekadę dominację Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy przez 10 lat zdobywali to trofeum. Jak komentują znawcy piłki nożnej, Modric to jeden z najlepszych pomocników, jacy kiedykolwiek wybiegli na boisko, i kapitan złotego pokolenia reprezentacji Chorwacji. A mundial wkracza w ćwierćfinały. Ciekawy jestem, jak obstawiacie. Kto dzisiaj wygra mecz?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenieniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
2: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Uwaga na silne opady deszczu. Takie ostrzeżenie przysłało do nas IMGW. 16, maksymalnie 18 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach dziś do końca dnia. Jutro również spodziewamy się deszczu, niewykluczone burze. Lokalnie może padać też grad. Chwilami jej opady mogą być intensywne, a wiatr może wiać z prędkością nawet do 65 km na godzinę, oczywiście w porywach. W sobotę trochę spokojniejsza aura, ale wciąż przelotnie może padać deszcz. Pojawiać się będą też większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna w Puławach będzie wynosiła 21 stopni. W niedzielę również zachmurzenie małe, wzrastające do dużego, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i większymi przejaśnieniami. W niedzielę w Puławach będziemy notowali 24 stopnie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak przegrać to jak wygrać, można powiedzieć o tym, co okazało się w Bydgoszczy, jak słyszeliście o 13 w naszych wiadomościach. No niestety Puławy nie obroniły tytułu w klasyfikacji generalnej, uległy Świdnicy, a chodzi o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ale w kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców Puławy zajęły jednak pierwsze miejsce. Trzeba teraz bardzo mocno podziękować, bić brawo tym wszystkim, którzy wykręcili ponad 492 tysiące kilometrów i tym samym zdobyliśmy 11,5 tysiąca punktów. Łącznie kilometry wykręcało prawie 1700 uczestników. No i już niedługo w Puławach stanie nowa samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Gdzie ona się pojawi? O tym na pewno dowiecie się z Radia Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: godzinę temu obiecywałem, że powiem co nieco o dzisiejszym nietypowym święcie. No więc nim nieco mocniej zajmiemy się w kolejnej godzinie, a teraz tylko zapowiem, że chodzi o dzień chodzenia do pracy inną drogą. My natomiast jesteśmy na ostatniej prostej do 15:00. Już za chwilę też u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200

0: szybkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Impuls, minęła 15. Czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Dzięki czujności pracowników urzędu w Nałęczowie policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą. 51-letnia kobieta miała prawie 2 promile alkoholu we krwi. Do tego zdarzenia doszło wczoraj. Urzędniczki wyczuły od petentki woń alkoholu. Gdy kobieta po wyjściu z budynku wsiadła do samochodu i odjechała, natychmiast powiadomiono policję. Zatrzymali wskazane Volvo. Kobieta straciła prawo jazdy, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grożą jej 3 lata więzienia. A teraz przenosimy się do Końskowoli, gdzie już w ten weekend odbędzie się nowe święto róż. Na czym polega wyjątkowość tego wydarzenia, mówi Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końskowoli.
6: Powiem coś troszkę z przykrością, że niestety róże troszkę zrobiły krok w tył, musiały trochę ustąpić miejsca innym roślinom, bo dawno temu ten jakby wybór dla ogrodników czy osoby, które chcą hodować coś pięknego w swoim ogrodzie, był dużo mniejszy. Teraz ta konkurencja różnych roślin, mniej bądź bardziej egzotycznych, jest bardzo duża, bo właśnie mamy producentów materiału szkółkarskiego różnego, różnych kwiatów i są tacy, którzy produkują bardzo dużo, ale nie mają róż. Więc jakby znalezienie w jednym miejscu tak dużej ilości róż jest czymś wyjątkowym, bo nawet jak są poszczególni hodowcy, to też mają kilkanaście, kilkadziesiąt, to po rzadko kiedy, to znaczy jest kilkanaście odmian. A tutaj, jak mówię, było ponad 100 bukietów, więc naraz tyle róż to jednak jest ewenement i myślę, że to jest tym argumentem, żeby przyjechać do Końskowoli na święto róż.
5: A na gości czeka szereg atrakcji, sobotnie wyzwania rekreacyjne i festyn rodzinny oraz niedzielne różane uroczystości i konkursy. Pełny harmonogram znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w Końskowoli. A już dziś wyjątkowa okazja dla fanów tenisa stołowego. Puławy ponownie odwiedza Leszek Kucharski, dwukrotny olimpijczyk i wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy oraz Polski. Każdy, kto chciałby z nim porozmawiać, dostać autograf czy zdobyć pamiątkowe zdjęcie, może zjawić się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach między 19 a 21. Będzie także okazja, żeby wspólnie z mistrzem rozegrać partię tenisa stołowego. W lipcu odbędą się jeszcze 2 takie spotkania w nadchodzące środy. Będziemy o nich przypominać. A na razie na tym kończymy wiadomości z regionu Pora na kraj i świat.
7: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci peletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna. Interweniujemy w sprawie wysokich cen peletu i właśnie jego dostępności. Benjamin Kubiak-Piłat, rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
8: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
9: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z jej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
8: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
7: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. Marek Gładysz.
10: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów z podparyjskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji. Okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, a szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
4: Ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami dotarło do nas w powiecie bialskim, lubartowskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i włodawskim mogą takie wystąpić. Lokalnie może spaść nawet do 45 mm deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy twierdzą, że mogą pojawić się również burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwy drobny grad. Jeśli chodzi o burze, to mogą one pojawić się jutro. Czwartek, czyli krok do weekendu, w kalendarzu 9 lipca. Weronika, Sylwia i Zenon dzisiaj świętują. Mamy też dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jak to obchodzić? O tym na pewno w tej godzinie. Łukasz Tymków, zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Jak pewnie wiecie, bo nieraz słyszeliście na naszej antenie, bywają czasami święta nietypowe, a właściwie prawie codziennie jest jakieś święto. No i dziś mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Kartka z kalendarza podpowiada, że świętując to, nie powinno się wziąć urlopu. Co więcej, właśnie wybrać się do pracy inną niż zazwyczaj drogą, bo być może wpadniemy na ciekawy, inspirujący pomysł. Także taka propozycja w kalendarzu, ale pewnie nie jeden z was powie teraz, a co mnie to obchodzi?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kawanosy paluszki tarczyńskie różne rodzaje 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą napój energetyczny Black różne rodzaje 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Dziś do końca dnia w Puławach raczej bez przejaśnień, za to możliwy deszcz. I to lokalnie. Może być to deszcz o tak zwanym intensywnym charakterze. Lokalnie może spaść nawet do 45 mm deszczu na metr kwadratowy. Jutro natomiast niewykluczone, że zagrzmi w naszym regionie, a temperatura znów wyniesie około 19 stopni Celsjusza. Weekend z przejaśnieniami, ale również przelotnym deszczem i temperaturą maksymalnie na poziomie 24 stopni Celsjusza w niedzielę.
16: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wczoraj mówiłem wam o tym, że Wisła Puławy szuka dziewcząt do kobiecej drużyny piłkarskiej, a teraz będzie o zupełnie innym sposobie na spędzenie weekendu, no i też w sumie w ruchu. Dokładnie chodzi mi o bezpłatne plenerowe zajęcia jogi. Te odbędą się już w najbliższą sobotę w Parku Czartoryskich w Puławach.
1: Za zgodą Urzędu Miasta Puławy oraz Prezydenta Miasta Puławy zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi na świeżym powietrzu. Spotykamy się w malowniczej części Parku Czartoryskich przy Pałacu Marynki od strony ulicy Kazimierskiej. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach. 11 lipca oraz 22 sierpnia, są to soboty. Rozpoczynamy o godzinie 10, a każde spotkanie potrwa około godziny.
0: Mówiła Wioleta Węgrzynek, która podkreśla, że zajęcia są naprawdę dla każdego i przypomnijmy, rozpoczną się one w Pałacu Marynki w sobotę o 10.
2: Radio Impuls.

0: gdybym miał gong, to już za chwilę on zabrzmiałby na naszej antenie. No i to oznaczałoby, że możecie już wybrać się do domu. Mówię o tych, którzy kończą pracę o 16. A 16 naprawdę już niedługo. Wtedy też pojawią się u nas zamiast gongu najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi, wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Zegary w całym kraju powinny teraz wskazywać godzinę 16, a w naszym radiu rozpoczynają się wiadomości.
5: Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy, witamy.
6: Dzień dobry.
5: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
6: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
7: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
6: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej Michał Krasoń.
5: Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami na pasach w kierunku Krakowa. Doszło do wypadku. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
8: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
5: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
9: Finanse i rachunkowość.
10: Dlaczego właśnie ten?
9: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
10: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
9: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
10: Na jaki kierunek pani złożyła?
11: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
10: Jakie plany na te wakacje?
11: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
5: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego Michał Dobrołowicz.
0: Do końca dnia w Puławach i okolicach może jeszcze padać deszcz. Chwilami może być on dosyć intensywny. Na jutro synoptycy zapowiadają burzę i ostrzegają, że lokalnie może spaść do 45 mm deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 65 km na godzinę. No i uwaga, możliwy też drobny grad. Jeśli chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie na termometrach do końca dnia będzie 16 stopni, jutro natomiast możemy spodziewać się 19. W Puławach termometr w sobotę wskażą 21 stopni, a w niedzielę 24. To jest dzień numer 190 w 2026 roku. Mamy czwartek, 9 lipca, ostatnia godzina dzisiejszego naszego radiowego popołudnia, a w niej o wydarzeniu, które sprawiło, że sztuka trafiła na puszki z zupą. To tak przy okazji w porze obiadowej. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Demlin ma się czym chwalić, ale przybyło jeszcze jedna rzecz, która z pewnością wyróżnia to miejsce. Chodzi o Lotniczą Akademię Wojskową. Tam stanął nowoczesny domek pilota. Ma on służyć podchorążym, instruktorom i tym wszystkim, którzy związani są z lataniem. Znalazły się tam sale briefingowe, pomieszczenia do planowania misji. Jest też zaplecze socjalne, a w tym siłownia i sauna. Ja widziałem to na własne oczy i naprawdę obiekt robi wrażenie. Kosztował ponad 25 milionów złotych. Większość środków pochodziła z Ministerstwa Obrony Narodowej. No ale w takim obiekcie to naprawdę można się szkolić. A mówi wam to ktoś, kto jest nie tylko fanem, ale i amatorem, czyli kimś, kto zakosztował tej przyjemności prowadzenia samolotu. No po prostu inwestycja wysokich lotów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Biedronka. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
4: Uwaga na silne opady deszczu. Takie ostrzeżenie przysłało do nas IMGW. 16, maksymalnie 18 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach dziś do końca dnia. Jutro również spodziewamy się deszczu, niewykluczone burze. Lokalnie może padać też grad. Chwilami jej opady mogą być intensywne, a wiatr może wiać z prędkością nawet do 65 km na godzinę, oczywiście w porywach. W sobotę trochę spokojniejsza aura, ale wciąż przelotnie może padać deszcz. Pojawiać się będą też większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna w Puławach będzie wynosiła 21 stopni. W niedzielę również zachmurzenie małe, wzrastające do dużego, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i większymi przejaśnieniami. W niedzielę w Puławach będziemy notowali 24 stopnie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Okazało, był to przełom, jeśli chodzi o postrzeganie sztuki. W niejednej galerii, w niejednym domu wisi teraz jego słynne dzieło. Co ciekawe, jego rodzice wyemigrowali z Europy Środkowo-Wschodniej, a dokładniej ze wsi Mikowa. No dziś jest to północno-wschodnia Słowacja, kilkadziesiąt kilometrów od dzisiejszej granicy z Polską. Podobno też dziadek Andiego Warhola ze strony matki pochodził z Polski. No i kolejny raz okazuje się, że polskie geny naprawdę są twórcze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia.

0: Najlepsze godziny tego dnia dla mnie się kończą, ale dla was nie. Ja już powoli będę się z wami żegnał, ale za moment na moim miejscu usiądzie Łukasz Jakubczyk i rozpocznie się nasze po godzinach. A za wspólne popołudnie dziękuję wam teraz. Łukasz Tymków, do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by posłuchać wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
7: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówią śledczy?
8: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
9: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne, dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
8: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
7: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
10: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
6: Z całą pewnością to nie jest idealny letni tydzień, jeśli chodzi o pogodę w Puławach i w całym naszym regionie. No i niestety do końca tygodnia też idealnie nie będzie. Jutro spodziewajmy się przelotnego deszczu, być może będzie burzowo, a na termometrach maksymalnie 19 stopni. Trochę lepiej w sobotę, wtedy w Puławach 21 stopni. Będzie chwilami słonecznie, no ale też spodziewajmy się deszczu. Najmniej deszczu ma się pojawić u nas w niedzielę i wtedy cieplej, 23-24 stopnie maksymalnie. Jak ten tydzień zasuwa, to już jest czwartek, czyli parę, może paręnaście godzin i będziemy witać kolejny wakacyjny weekend. Skoro mi w pracy ten tydzień tak szybko ucieka, to jak ekspresowo musi mijać urlopowiczom. Wolę się nie zastanawiać. Zaczynamy program po godzinach na wakacjach.
1: Radio Impuls.
6: Gazebo na początek i jego melodyjne I Like Chopin. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radio Impuls. W czwartek mamy 3 minuty po 17:00.

0: volare do śpiewania, do gwizdania i nucenia w popołudniowych korkach. Chociaż są wakacje, to może i korków nie ma? Gypsy Kings na naszej antenie. Za to na pewno jest czwartek, weekend blisko, więc będziemy sobie sprawdzać, co fajnego przed nami. Będzie też trochę muzycznego świata. Jakiś rekord, sukces na sali sądowej i występ, który może być ciekawszy niż niektóre mecze na piłkarskim mundialu. Bądźcie z nami, polecamy się na resztę czwartku, muzycznie również. Za chwilę Avicii.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: smakuje. Jednym z gości będzie Piotr Lenart, który opowie o walorach mięsa rodzimej rasy puławskiej oraz tradycjach związanych z jej hodowlą. Będzie muzyka, to wszystko w Parku Czartoryskich w niedzielę od 13 do 18. Wstęp jest darmowy, polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po pierwszych taktach piosenki Never Ending Song można wywnioskować, że Conan Gray kocha muzykę Depeche Mode. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 koncert, o który nikt nie pytał, więc internetowa kolejka po bilety będzie długa jak za dawnych czasów po mięso i wędliny. Kto i gdzie wystąpi? O tym po 18. Będziemy też u nas w regionie. Imprezowy weekend już bardzo blisko.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
7: Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
8: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
9: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
8: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
10: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
8: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
7: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
11: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
7: W studiu Grzegorz Jasiński.
11: Witam ponownie.
7: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
11: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
0: Sporo deszczu spadnie jutro w Puławach i w całym naszym regionie. To mają być opady przelotne, więc jest szansa na jakieś krótkie przejaśnienia. Termometry jutro wskażą do 19 stopni, w sobotę 21 stopni. Ale jeśli chodzi o zachmurzenie, to nie mam optymistycznych informacji. Też chwilami może padać. Słońce też będzie się pojawiać. I tak ma być przez cały weekend. 9 lipca, czwartek, jak słyszeliśmy, na weekend będzie stabilnie w pogodzie, czyli po prostu niestabilnie, a u nas pewna jest muzyka wybrana na lato, na wakacje, Damiano Dawid na początek, a później z wielką przyjemnością, ale niestety już wspomnieniowo zagram zmarłą dzisiaj Bonnie Tyler. Obiecujemy pani Bonnie, że będziemy o pani pamiętać. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 18.
1: Radio Impuls.

0: Pink w programie Po godzinach na wakacjach. Z takich długich, nielimitowanych wakacji od muzyki wraca Jay-Z. We wrześniu na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie zagra duży koncert. Przedsprzedaż biletów ruszyła dzisiaj. Jak wynika z danych serwisów sprzedażowych, chętnych nie brakowało. A jutro od 10 czasu brytyjskiego rusza sprzedaż otwarta, więc pewnie sporo osób na wakacjach zamiast siedzieć na plaży będzie odświeżać stronę z nadzieją, że się uda. Trzymam kciuki. Myślę, że długo nie będziecie musieli odrywać się od tych wakacji. Kilka minut i bilety się sprzedadzą. Tak to już jest, jak koncerty planują ci, którzy dawno na scenie nie występowali. Mike Oldfield i Maggie Reilly u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Laura Branigan w Radio Impulse. Zostajemy w temacie muzyki, bo przed nami jeszcze kilka wydarzeń w ramach jazzowego święta w Puławach. Trwają warsztaty, a koncert finałowy wokalistów zaplanowano na piątek na godzinę 20 w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Za to w sobotę w tym samym miejscu o 20 gala finałowa warsztatów. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Domu Chemika. Do końca tygodnia jazz króluje na puławskich deskach naszego ośrodka kultury.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: bez ciebie tu.
1: Na zawsze i na wieczność, Wilki, tak by się chciało z wakacjami, żeby z dobrą pogodą, dużym budżetem i urlopem były z nami na zawsze i na wieczność. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gwiazda, która w tym miesiącu ma przynajmniej dwa powody do radości. Ma męża i wygraną w procesie z milionami dolarów w tle. Bądźcie z nami po 19. Wszystko się wyjaśni, o co chodzi.
2: Radio Impuls.
1: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
3: Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze pokazuje ten sondaż?
4: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
3: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
5: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie, kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, natomiast no, bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
3: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku, ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały.
1: Czternaście stopni najbliższej nocy w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie. No i przelotne opady deszczu nocą mają się pojawiać. Zresztą one jutro będą nam towarzyszyć. Jutro do 19 stopni mogą się też pojawiać burze, jeśli chodzi o sobotę i niedzielę. W kwestii zachmurzenia będzie podobnie, choć ma się pojawiać mniej deszczu, szczególnie w niedzielę, bo na niedzielę deszcz nie jest prognozowany i w niedzielę ma być najcieplej, nawet 24 stopnie. Właśnie sobie przypomniałem o kalendarzu. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jakby później w pracy cokolwiek to zmieniało. Lady Gaga na początek tej godziny, a później Shakira i jej Daj Daj. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 19.

0: sezon i Dawid Podsiadło. Świetny sezon i passe w lipcu ma Taylor Swift. Najpierw wielka uroczystość ślubna w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a teraz wygrała spór sądowy o rzekome naruszenie praw autorskich. Chodzi o teksty jej piosenek, nie ma co się zagłębiać w szczegóły. Na stole były miliony dolarów, które na razie zostaną przy Taylor. Mówię na razie, bo powódka zapowiada odwołanie od decyzji sądu, czyli będzie kolejny odcinek tego sądowego serialu. Na razie pani Taylor może sobie spokojnie spędzać czas w podróży poślubnej, jeśli oczywiście całego budżetu nie wydała na imprezę weselną. Podobno kosztowała 20 milionów dolarów. ABBA u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzięki grupie Venga Boys byliśmy przez 3 minuty na Jamajce. Dziękujemy za wycieczkę. Teraz czas na Puławy i niedzielny spacer edukacyjno-przyrodniczy dla całej rodziny. Tematem przewodnim będą owady. Jak ważne są w całym ekosystemie, tego się na pewno dowiemy. Niedzielny spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy wejściu na Błonia od strony ulicy Kaniowczyków. Przy betonowym globusie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. W dziale zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach polecamy na niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej

0: Unique 2, czyli trochę plażowo w czwartkowy wieczór na naszej antenie. Mam nadzieję, że na plażę to niebawem i realnie wrócimy, tak bez koca i bez śpiwora. Za chwilę 20, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody, a po 20 dwie piłkarskie informacje, z czego jedna też trochę muzyczna, albo przede wszystkim muzyczna. Bądźcie z nami, polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Marlena Chudzio i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
4: Zakład poprawczy dla trzech sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
5: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
4: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane pelletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
6: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to pelletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pellet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton pelletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i pelletu też jest mniej.
7: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
6: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
0: Pogodzie w Puławach i w całym naszym regionie przełomu nie widać, przynajmniej jeśli chodzi o piątek i sobotę. Spodziewajmy się przelotnego deszczu, no i na termometrach nie za wiele. Jutro 19 stopni, w sobotę 21, lepiej w niedzielę 24 stopnie i w niedzielę nie powinno padać. Deszcz wróci w poniedziałek, ale wtedy jeszcze cieplej. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu będziemy już blisko 30 stopni. Tak wynika z najnowszej prognozy długoterminowej. Lipca, 46 lat temu, Czesław Lang wygrał 37. Tour de Pologne. Teraz jest jednym z organizatorów tego kolarskiego święta. W tym roku w ramach 83. edycji kolarze od 3 do 9 sierpnia pojadą z północy na południe naszego kraju. Start w Gdyni, jazda przez 6 etapów w Tatry, a później jeszcze czasówka w Wieliczce. Fajna impreza. A u nas fajna muzyka wybrana na lato. Teraz Andy Dust, jego Zokaria. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Impuls.

0: Seagala i James Arthur w programie Po godzinach na wakacjach. Teraz dwie informacje sportowe. Po pierwsze, dzisiaj piekielnie ciekawy ćwierćfinał piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Maroko. Szanse chyba 50-50. Mecz od 22:00. Szykuje się wyrównane spotkanie, więc to się może skończyć w środku nocy naszego czasu. Dla fanów Justina Biebera najważniejszy i tak będzie sam finał. Ogłoszono, że Justin dołączy do Madonny, Shakiry i grupy BTS, by zrobić show w przerwie tego spotkania. Nie wiemy, kto w finale zagra piłkarsko, ale jedno jest pewne. Nawet jeśli to będzie nudny finał, to muzycznie długo będzie się jeszcze o tym wspominało. Edward Maja u nas za chwilę, a później Kim K.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
13: Zdrowit.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kiss the Sky i Jason Derulo. A kto nas jutro weźmie do muzycznego nieba na początek weekendu? Jeśli odpowiadacie, że Taneczne Radio, to macie rację. Jutro po 20 wakacyjne miksy, sety, remiksy i nowości, które serwujemy wam premierowo w piątek wieczorem. Polecamy się, to będzie świetny start weekendu, więc jeśli macie na jutro w planach jakąś imprezę, to polecamy się muzycznie. Zresztą za chwilę też będą Kygo, Khalid i Griffin. Będzie Save My Love.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę.

0: specjaliści od gitar, szwedzka kapela Smith & Thell. Ja myślę, że spokojnie mogą spróbować też za oceanem, jako kapela grająca country. Pewnie szybko by znaleźli pokaźne grono fanów. U nas po 21 kolejna porcja muzyki wybranej na lato, a o pełnej polecam wiadomości i prognozę pogody. Zostańcie na fali.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, jest Marlena Chudzio. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości.
4: Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń.
5: Dobry wieczór,
4: Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?
5: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
6: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
5: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
4: W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
7: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
8: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
9: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
10: Nieraz gdzieś my idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie iść potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
4: Usłyszała w Stargardzie reporterka Anna Pałamar.
0: Piątek pogodowo w Puławach zapowiada się słabo, bo będą się pojawiały przelotne opady deszczu, słońca jak na lekarstwo, a na termometrach 19 stopni i jeszcze chwilami silniejsze podmuchy wiatru. W sobotę cieplej, 21 stopni, w niedzielę 24 stopnie i w niedzielę bez opadów. A początek przyszłego tygodnia jeszcze cieplejszy. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu wrócimy do 30 stopni na termometrach w Puławach i w regionie. Skoro już po 21, to możemy wracać do muzyki wybranej na lato. Anne-Marie i Shania Twain na początek, a później Elliot, La Camisa Nera. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, polecam, zapraszam.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: dzienny, 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: O godzinie 22 sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
3: Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów, także polskich, kurorcie. Michał Krasoń, który śledzi te sprawy. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
4: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
3: A co z zaplanowanymi lotami?
4: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
3: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
5: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
6: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawiony gołębio.
5: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
2: Na koniec jeszcze garść informacji pogodowych. Chłodna noc przed nami w Puławach i w regionie, bo 13 stopni minimalnie i przelotne opady deszczu. Jutro też te opady deszczu będą się pojawiać i też nie za ciepło, 18-19 stopni. Może być też w regionie burzowo. W sobotę powyżej 20 stopni, a w niedzielę bliżej 25 i w niedzielę nie powinno padać. Czwartkowy program Po Godzinach, ostatni w tym tygodniu, za nami, a jutro Taneczne Radio, jutro piątek, będziemy witać weekend, więc już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 17:00. Dobrej nocy!
7: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Niskie ceny są codziennie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś